0: Blessed are you, O Lord, for our love. Praise to you for your faithfulness.
1: Gepriesen seist du, Herr, für deine Liebe. Für deine Treue danken wir dir.
2: Sì, lodato, Signore, per il nostro amore, per la tua fedeltà, sì, benedetto.
3: Alabado seas tú, Señor, de tu amor, de tu fidelidad, bendito seas.
4: Louvado seja tu, Senhor, por nosso amor. Por tua fidelidade, bendito seja tu.
5: Bądź uwielbiony, Panie, za naszą miłość, błogosławiony za Twą wierność.